0: Ďakujeme.
1: Thank you.
2: Rádio FM.
1: Počúvaj.
0: Teraz si pripravte členky na tanec.
3: This might... Oh, okay. Hey.